0: Yesu woo.
1: Wanji ye, wama ilo choli galanga tanona nduwile nana dange.
0: Pakuri andari ya yesimu.
1: Ate kabiri chie, ebisimu vya imibia izemu.
0: Ni wata idinge saa wetu se.
1: Eya chikabiri.
0: Eya program obwe kanya.
1: Saa wetu se, eyo muna kochi.
0: Iwobwe iloli lindanga chie, oide waka zivaka tare nze muu sobe la sobe langa.
1: Ah, mama chovi, walakachamira ilala wanu, tuulirize tuembi.
0: Monti wanoze vawo.
2: Eyo ni program obwe kanya. Otajinumiru wabono miruwe. Wabula, jiwuli zero jifune mwebio kwega.

Ori kuchina na mla na karola za muka ya Butsoga Royal Radio. Pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata. Esi manjo baze ngeje njuhulira mwene na wojo njuhulira mweyo.